nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.
3: SK Lublin News.
4: Jacek Werner, ich ukąszenie jest bezbolesne i czasem trudne do zauważenia. Niestety może wiązać się z ryzykiem zakażenia poważnymi chorobami. Kleszcze znów w natarciu, a NFZ przypomina, że skuteczną ochroną przed m.in. odkleszczowym zapaleniem mózgu są szczepienia.
5: Magdalena Musiatowicz, Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Z danych Lubelskiego Oddziału NFZ wynika, że najczęściej występującą chorobą odkleszczową u pacjentów w naszym województwie jest zdecydowanie borelioza. Niestety z roku na rok rośnie także liczba osób, które są leczone z powodu kleszczowego zapalenia mózgu. W 2023 roku mieliśmy ponad 50 pacjentów, natomiast w 2025 do lekarzy zgłosiło się już blisko 100 pacjentów, u których rozpoznano właśnie kleszczowe zapalenie mózgu. Co prawda ta choroba występuje znacznie rzadziej niż inne choroby odkleszczowe, na przykład wspomniana borelioza, ale może mieć ona bardzo poważny przebieg. W 2025 roku ponad 60% pacjentów, u których rozpoznano kleszczowe zapalenie mózgu, musiało być leczonych w szpitalu. Niestety nie ma konkretnego leku na tę chorobę, natomiast na szczęście można jej zapobiegać. Przed kleszczowym zapaleniem mózgu chroni szczepienie. Szczepienie chroni zarówno przed zachorowaniem, jak i przed ciężkimi powikłaniami. Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepieniem zalecanym. Można zaszczepić się w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, a także w aptece, takiej, która ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację szczepień. Ze szczepień w aptekach mogą korzystać osoby dorosłe. Farmaceuta bezpłatnie kwalifikuje do szczepienia, wystawia receptę i zaszczepi. Szczepionkę trzeba wykupić, ale kwalifikacja i podanie preparatu jest finansowane przez NFZ.
4: Zaszczepić można się w przychodni albo aptece. Z danych NFZ wynika, że w województwie lubelskim z roku na rok rośnie liczba osób, które są uleczone z powodu odkleszczowego zapalenia mózgu.
3: SK Lublin.
4: Miasto Lublin przygotowało kolejne formy wsparcia dla osób zmagających się z uzależnieniami. Tym razem oferta skierowana jest zarówno do szukających pomocy uzależnionych, jak i ich bliskich. Wsparcie prowadzone będzie w formie terapii indywidualnej oraz konsultacji rodzinnych, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
6: Pomoc w formie specjalistycznej opieki terapeutycznej jest skierowana do osób doświadczających problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, utratą kontroli nad piciem alkoholu oraz zmagających się w związku z tym z zachowaniami problemowymi i trudnościami w funkcjonowaniu osobistym, rodzinnym i społecznym. Z oferty mogą skorzystać osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie Lublina, w tym dorośli i młodzież, zmotywowane do podjęcia leczenia. Aby otrzymać pomoc, wystarczy skontaktować się z wybraną placówką i zapisać się na terapię. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza, zgłosić może się każdy potrzebujący wsparcia, niezależnie od tego, czy posiada ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo pomoc terapeutyczna jest oferowana także członkom rodzin oraz bliskim osób zmagających się z uzależnieniami. Wsparcie finansowane jest ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2024-2026 i jest bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych. Terapia indywidualna prowadzona jest przez Feniks Profilaktyka i Terapia Uzależnień, ulica Środkowa 13/9, czwartki w godzinach 9-13, gabinet psychoterapii Alter Ego, ulica Lotnicza 3/4, w kwietniu i maju we wtorki w godzinach 15-18, od czerwca do września w soboty w godzinach 11-14. Stowarzyszenie Kontakt, ulica Skierki 12, w poniedziałki w godzinach 17-19:30, usługi specjalistyczne ulica Wallenroda 2F we wtorki w godzinach 8-10, w czwartki w godzinach 16-18 oraz w soboty w godzinach 8-9 oraz ośrodek profilaktyki, diagnozy i terapii zdrowia psychicznego ulica Wallenroda 2F w poniedziałki w godzinach 10-12 oraz piątki w godzinach 16-18. Natomiast konsultacje rodzinne prowadzone są przez Feniks Profilaktyka i Terapia Uzależnień w środy w godzinach godzinach 19-21. Stowarzyszenie Kontakt w czwartki w godzinach 17-20. Stowarzyszenie Trzeźwościowe Rodzina, ulica Jana Pawła II 11 w soboty i niedzielę w godzinach 16-20. RS Konsultant, ulica Nałęczowska 175 w soboty i niedzielę w godzinach 9-13. Pozostałe dni w godzinach 17-21.
4: Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie Lublineum.
3: SK Lublin.
4: Trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia na UMCS-ie. Największa uczelnia w regionie zaprasza do zapoznania się z bogatą i zróżnicowaną ofertą kształcenia, obejmującą blisko 100 kierunków studiów oraz około 300 specjalności.
0: Katarzyna Skałecka, Centrum Prasowe UMCS. 17 kwietnia rozpoczyna się na UMCS internetowa rejestracja kandydatów na studia na rok akademicki 2026-2027. Obecnie studiuje u nas już blisko 18 tysięcy osób, w tym ponad 1800 studentów zagranicznych z 51 krajów. Zapraszamy kandydatów do zapoznania się z naszą ofertą kształcenia, która jest naprawdę bogata i zróżnicowana. Można ją znaleźć na stronie www.irk.umcs.pl. Przyszli studenci mogą wybierać spośród blisko 100 kierunków studiów oraz około 300 specjalności. Oferujemy kierunki prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym na wszystkich poziomach kształcenia. Oferta UMCS łączy sprawdzone i od lat popularne kierunki, takie jak prawo, psychologia, anglistyka czy zarządzanie, z nowymi propozycjami, które odpowiadają na dynamiczne zmiany technologiczne i zapotrzebowanie rynku pracy. Systematycznie aktualizujemy też programy studiów, tak aby miały praktyczny wymiar i rozwijały kompetencje przyszłości. Nowe kierunki są propozycją dla tych, którzy chcą zdobywać unikalne kompetencje i już na etapie studiów budować swoją przewagę na rynku pracy. Wśród nowości na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia znalazły się biologia sportu oraz sztuczna inteligencja w mediach. Natomiast na studiach stacjonarnych drugiego stopnia będą trzy nowe kierunki. Sztuczna inteligencja w badaniach społecznych, biegły rewident oraz business management. Nowe propozycje pojawią się także w ofercie studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. Będą to biegły rewident, biotechnologia oraz historia. Serdecznie zapraszamy kandydatów do zapoznania się z ofertą kształcenia UMCS. Przypominam, start internetowej rejestracji już 17 kwietnia na www.irk.umcs.pl.
4: Ten etap rekrutacji potrwa do 10 lipca. Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie uczelni, czyli umcs.pl.
3: SK Lublin.
4: Wraz z początkiem maja lubelski ZDTM zwiększył częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej. W nowym rozkładzie jazdy wzrośnie też liczba kursów obsługujących Zalew Zembożycki. Co jeszcze się zmieni? O tym mówi rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, Monika Fisz.
2: Zgodnie z zapowiedziami w odpowiedzi na wnioski pasażerów od 1 maja zwiększone zostaje kursowanie dużej grupy linii komunikacji miejskiej w weekendy. Z uwagi na rozpoczynający się okres letni zwiększona zostaje także obsługa Zalewu Zembożyckiego. Zaplanowano ponadto korekty na wybranych liniach. Jeśli chodzi o zwiększenia w soboty, linie 44 i 161 będą kursowały co 60 minut przez cały dzień. Linia 32 co 30 minut w godzinach od 5 do 20. Zwiększenie liczby kursów w dni świąteczne dotyczyć będzie linii numer 6, 13, 17, 18, 26, 31, 32, 57, 150, 151, 153, 155, 158, 159 i 161. Ponadto linia 44 będzie kursowała co 60 minut przez cały dzień i w związku ze zmianami ulegną modyfikacji również kursy linii numer 17 i 18. Jeśli chodzi o obsługę Zalewu Zembożyckiego, w soboty i dni świąteczne do przystanku Dąbrowa będą dojeżdżać wybrane kursy linii numer 15, 21 i 37. Będą one pomijać przystanek Pętli przy ulicy Żeglarskiej. I w związku z wydłużeniem tras wybrane godziny odjazdu na tych liniach ulegną zmianie. Wszystkie kursy w soboty i dni świąteczne na liniach 15, 21 i 37 będą obsługiwane taborem przegubowym. Ponadto w związku z wprowadzeniem zmian będą również korekty. Korekta rozkładu jazdy linii numer 5 i uruchomienie dodatkowych kursów w dni powszednie, to jest uzgodnienie z gminą Świdnik. Na wniosek gminy Konopnica zostaną wprowadzone korekty rozkładu jazdy linii nr 43. Na wnioski pasażerów w dni powszednie zostaną wprowadzone korekty rozkładu linii nr 12, 13, 14, 32 i 161. Ponadto w związku ze zmianami ulegną również modyfikacji godziny kursów linii zjazdowych. Mówimy tutaj o czterech liniach: 917, 950, linii białej i zielonej. Ponadto z uwagi na to, że zbliża się weekend majowy, w dniach 1 i 3 maja komunikacja miejska będzie kursowała zgodnie z rozkładem dzień świąteczny, rok szkolny. 2 maja obowiązuje rozkład sobota, rok szkolny.
4: A szczegóły dostępne są na przystankach oraz na stronie ZDTM Lublineu.
3: SK Lublin.
4: Naukowcy z województwa lubelskiego mogą otrzymać do 50 tysięcy złotych na prace badawcze w obszarze ochrony środowiska. To dzięki współpracy Lubelskiego Węgla Bogdanka i UMCS-u. W puli funduszu grantowego Środowisko i Nauka jest 250 tysięcy złotych. Finansujemy badania, które pomogą nam jeszcze lepiej dbać o bioróżnorodność i klimat w całym województwie lubelskim, mówi Marcin Kujawiak, rzecznik prasowy Lubelskiego Węgla Bogdanka.
7: Głównym celem tej współpracy jest połączenie potencjału naukowego Lubelszczyzny z praktyką przemysłową Bogdanki. Co ważne, jest to już druga edycja naszego programu grantowego, choć pierwsza na tak szeroką skalę. Wyciągnęliśmy wnioski z pilotażowej umowy, którą realizowaliśmy wspólnie z Poleskim Parkiem Narodowym na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Sukces tamtych działań i bardzo pozytywny odbiór środowiska naukowego sprawiły, że zdecydowaliśmy się rozszerzyć zasięg funduszu na cały region. Dzięki partnerstwu z UMCS finansujemy teraz badania, które pomogą nam jeszcze lepiej dbać o bioróżnorodność i klimat w całym województwie, opierając nasze działania na twardych danych naukowych. Zapraszamy do udziału całe środowisko naukowe z województwa lubelskiego. O granty, które mogą wynieść nawet do 50 tysięcy złotych na jeden projekt, mogą ubiegać się uczelnie, instytuty badawcze oraz indywidualni naukowcy i doktoranci prowadzący badania w naszym regionie. Zależy nam na zaangażowaniu lokalnych ekspertów, którzy doskonale znają specyfikę Lubelszczyzny i potrafią przełożyć swoją wiedzę na konkretne rozwiązania. Skupiamy się na dwóch kluczowych obszarach. Pierwszy to środowisko i człowiek, gdzie badamy m.in. wpływ zmian klimatu na zdrowie i życie lokalnych społeczności. Drugi to środowisko i przemysł. Tu szukamy projektów dotyczących jakości wód, gleb czy ochrony bioróżnorodności, zwłaszcza w powiatach bezpośrednio sąsiadujących z kopalnią, takich jak powiat łęczyński czy włodawski. Będziemy finansować badania, które dadzą nam realne narzędzia do ochrony przyrody i do adaptacji do zmian klimatycznych. Dodam, że przy Lubelskim Węglu Bogdanka działa pierwsza w Polsce Rada Naukowa i to właśnie z jej inicjatywy powstał ten fundusz. Nie chcemy trzymać tych wyników tylko w szufladzie. Zostaną one publikowane w specjalnej monografii naukowej wydawnictwa UMCS, tak aby każdy mógł zapoznać się z rzetelną wiedzą o środowisku naszego regionu.
4: Szczegóły są na sk.pl.
3: SK Lublin.
4: Sceniczna walka z własnymi słabościami i lękami otworzy tegoroczną edycję Karnawału Sztuk Mistrzów. Wszystko to będziecie mogli zobaczyć w spektaklu Blanc Sebastiana Wojdana, który będzie zaprezentowany dwukrotnie. W tym solowym występie artysta odsłania się przed widzami i porusza temat oswajania się z lękiem i konfrontacji z własną kruchością, łącząc elementy ruchu, cyrku i performance'u, mówi Marcelina Gzyl z Warsztatów Kultury w Lublinie.
8: Kolejnym naszym artystą przedstawionym naszej publiczności będzie Sebastian Wojdan, przedstawiciel grupy Galapiat Circus, francuskiej grupy zajmującej się konceptualną i eksperymentalną współczesną sztuką cyrkową. Sebastian ma korzenie polskie, urodził się w Polsce, jako malutkie dziecko przeprowadził się z rodzicami do Francji, tam kończył prestiżowe szkoły cyrkowe, jest bardzo szanowanym artystą, znanym już naszej publiczności, ponieważ w 2014 roku przedstawił spektakl Maraton, który cieszył się olbrzymią popularnością i zrobił wielkie wrażenie na lubelskiej publiczności. W ubiegłym roku w ramach Incydentu Polskiego przyjechał do nas i prowadził masterclassy dla polskich artystów cyrkowych. Tym razem przyjedzie ze spektaklem Blanc, w tłumaczeniu na polski biały, czyli spektakl, który opowiada o tym, z czym musi się zmierzać perfekcjonistyczny artysta cyrkowy, który jest w kajdanach bycia idealnym, robienia wszystkiego coraz lepiej, utrzymywania formy oraz ciągłego ulepszania swoich skilli. Spektakl bardzo poruszający. Przedstawimy go dwa razy, w czwartek i w piątek, w Centrum Spotkania Kultur na sali widowiskowej, sali operowej. W czwartek o godzinie 20, w piątek o godzinie 16. Jest to spektakl o tyle ciekawy, że artysta naprawdę w sposób bardzo eksperymentalny pokazuje sztukę cyrkową. Nie zobaczymy tam piłeczek żonglerskich ani liny. Artysta bawi się przedmiotami życia codziennego i nimi buduje swój świat, używając swoich umiejętności, takich jak balansowanie, jak właśnie umiejętności żonglerskie. Jest to także specjalista w rzucaniu nożami. Na pewno noże też zobaczymy w tym spektaklu. Wszystko w takiej oprawie naprawdę sztuki współczesnej, więc to będzie to tak nie tylko dla osób kochających cyrk, a także dla osób, które chcą dotrzeć do nowych środków wyrazu w sztuce współczesnej, którą także jest cyrk.
4: Spektakl Blanc będzie można zobaczyć 23 i 24 lipca. Więcej o nadchodzącym karnawale sztuk mistrzów piszemy na naszej stronie sk.pl.
1: SK Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin.
3: Eska Lublin.
4: Wrocław ma swoje krasnale, Lublin koziołki. Dziś zabierzemy Was na spacer szlakiem lubelskich legend. Swoją wiedzą podzieliła się z nami lubelska przewodniczka Monika Wójcik.
9: Czy ktoś może był we Wrocławiu? Na wycieczce?
10: Ja.
9: Koziołek był. No to koziołku, wiesz, że we Wrocławiu są na przykład takie figurki krasnali, tak? No ale i Lublin tutaj nie jest gorszy, bo my mamy figurki koziołków. Także ten szlak koziołków lubelskich, on dalej rośnie, ale jest naprawdę bardzo ciekawą atrakcją, bardzo popularną. Ten koziołek, który tutaj stoi przy lubelskim ratuszu, on został postawiony jako pierwszy i też upamiętnia wyjątkową osobę, bo każdy z tych koziołków ma jakieś imię, które właśnie oddaje jego jakąś historię. Także ten koziołek, który tutaj stoi, ma trąbkę i nazywa się Onufry. Dokładnie tak, jak nazywał się kiedyś trębacz lubelski, który przez wiele, wiele lat codziennie w południe wygrywał Hejna Lublina. No bo tutaj jakbyście przyszli któregokolwiek dnia w południe, z balkonu ratusza usłyszycie taką miejską melodię wygrywaną na trąbce. Także ten hejnalista był naprawdę bardzo popularny, wszyscy ludzie go w Lublinie tutaj znali i upamiętniono go właśnie nadając imię temu pierwszemu koziołkowi. Tych koziołków jeszcze dzisiaj na trasie miniemy kilka, więc też parę słów Wam o nich opowiem, ale póki co przejdziemy sobie dosłownie parę kroków dalej, tam mamy taką makietę miasta i zobaczycie mniej więcej, jak będziemy dzisiaj iść. Idziemy tam prosto. O. No i słuchajcie, tutaj mamy taką bardzo fajną makietę, która pokazuje, jak miasto wyglądało jakieś, no, 300-400 lat temu. Jakbyśmy się cofnęli w czasie, to tak by to tutaj wszystko wyglądało. Gdzie my jesteśmy? My stoimy sobie mniej więcej tutaj, w tym miejscu.
10: Okay.
9: Tak, o ten budynek tutaj, to jest to, co mamy po drugiej stronie ulicy, czyli Brama Krakowska. Miejsce, które kiedyś było takim początkiem Lublina, tutaj się właśnie wjeżdżało do miasta, które, jak widzicie, było otoczone murami miejskimi. W nich były różne furty, baszty, także Lublin był chroniony ze wszystkich stron. Po drugiej stronie miasta otoczonego murami była Brama Grodzka i my sobie też przez nią przejdziemy później. Jak widzicie, Lublin nie był duży, kiedyś nie było potrzeby autobusów, samochodów, no oczywiście jeszcze ich wtedy nie było, ale po prostu dało się w 5 minut dosłownie przejść z jednego końca miasta na drugi. Dzisiaj nam to zajmie troszeczkę więcej, bo będziemy chodzić takimi bocznymi uliczkami i zatrzymywać się po to, żeby opowiedzieć te legendy. I przejdziemy sobie właśnie tak tutaj przez Bramę Krakowską, ulicą Jezuicką i tutaj właśnie tak naokoło i tam. No właśnie, Koziołku, bardzo dziękuję Ci za to pytanie, bo tak jak wspominałam, to ta makieta pokazuje, jak Lublin wyglądał kiedyś. No oczywiście wiele rzeczy się zmieniło. I tak na początek, tutaj właśnie ten budynek, dosyć charakterystyczny, możemy sobie wyobrazić, jak kiedyś wygląda, bo teraz go już po prostu nie ma. To był kościół farny, my będziemy w miejscu, gdzie zostały podniesione fundamenty po nim, także zobaczycie, jak to mniej więcej mogło wyglądać, ale głównie będzie sobie trzeba wyobrazić, że kiedyś tam ten kościół stał. Kolejna zmiana na przykład, tutaj, czegoś nam tutaj brakuje, słuchajcie. W tej chwili, mniej więcej w tym miejscu, jest wysoka wieża trynitarska, ale wtedy jej jeszcze po prostu nie było. Także można tutaj dzięki tej makiecie zobaczyć, jak Lublin się na przestrzeni wieków zmienił. Przejdziemy sobie teraz na drugą stronę ulicy, przez Bramę Krakowską i pójdziemy na takie ukryte podwórko. Dobrze, zaprowadziłam Was tutaj do takiego zakątka, o którym mam wrażenie wielu Lublinian nawet nie wie. Nie za wiele tutaj osób tak przychodzi specjalnie, żeby to miejsce zobaczyć, ale bardzo często tutaj właśnie wycieczki się zatrzymują. Za moimi plecami widzicie taki obraz, taki mural, który przedstawia jeden z najstarszych znanych widoków Lublina z pierwszej połowy XVII wieku, czyli to, jak miasto wtedy mniej więcej wyglądało. Możecie zobaczyć mniej więcej na środku tego malowidła jest taka wieża wysoka, nad nią jest taki malutki napis porta i to jest właśnie Brama Krakowska, przez którą przed chwileczką przeszliśmy. Natomiast tam, w tamtym rogu mamy herb Lublina, takiego koziołka, no to jest taka artystyczna wizja, ale to jest też dobry moment, żeby opowiedzieć Wam legendę. Co tam, koziołku?
10: To ja.
9: Tak, to właśnie nasz koziołek tutaj pozował, można powiedzieć. I to jest dobry moment, żeby opowiedzieć, skąd w ogóle koziołek wziął się w herbie miasta. Był rok 1317. Lublin jeszcze oficjalnie miastem nie był, ale mieszkańcy bardzo chcieli, żeby takie prawa miejskie oficjalnie uzyskał. Wysłano więc delegację do Krakowa, do księcia Władysława Łokietka. Posłowie pojechali i zachwalali Lublin, mówiąc, że to jest tak piękne miejsce, że bardzo dobrze się rozwija, leży na styku ważnych szlaków handlowych, więc dobrze byłoby, gdyby otrzymał Lublin prawa miejskie. Książę Władysław Łokietek wysłuchał właśnie posłów lubelskich, no i powiedział, że w zasadzie nie widzi żadnego problemu, jak najbardziej tutaj Lublin zasługuje na to, żeby otrzymać oficjalnie te prawa miejskie. No i zapytał, czy posłowie mają jakiś pomysł, co powinno się znaleźć w herbie miasta, no bo każde miasto jakiś herb, jakiś swój znak powinno mieć. Posłowie się tak zastanowili i opowiedzieli księciu historię, jak to wiele lat wcześniej, podczas najazdu Tatarów na Lublin, mieszkańcom udało się w porę uciec, bo zostali ostrzeżeni przez zwiadowców, ale jako że uciekali w pośpiechu, nie zabrali ze sobą wystarczającej ilości jedzenia. Schowali się w pobliskim wąwozie w lesie, no i czekali, aż będzie bezpiecznie wrócić do Lublina. No i kiedy tak czekali, troszeczkę już robili się głodni, z pomocą przyszła im kózka, która błąkała się po wąwozie i wykarmiła ich swoim mlekiem. Ta historia się księciu Łokietkowi bardzo spodobała, no to powiedział, no w takim razie idźcie do mojego artysty nadwornego i on Wam przygotuje taki herb, tam będzie właśnie koza wspinająca się na krzew winorośli, bo tutaj też winorośle uprawiacie w tym rejonie, no i ten mój artysta coś Wam przygotuje. Tak zrobili, no ale tutaj okazało się, że ten artysta królewski no nie był być może najlepszym specjalistą, a w ogóle to dostał zapłatę z góry, więc już tam nie za bardzo się przykładał. I na następny dzień, kiedy posłowie lubelscy ten herb odebrali, no wstyd im strasznie było wracać do Lublina, bo zamiast pięknej kózki, no zobaczyli starego, włochatego kozła. Ja się śmieję, że ten koziołek lubelski w herbie przeszedł przez ten czas parę operacji plastycznych, także o wiele lepiej wygląda. Koziołku, to był jakiś tam twój praprzodek, tak? Pozował. No właśnie, no właśnie. Także teraz troszeczkę... Tak jest. Dokładnie tak. Że też się, koziołku, połapałeś w tych wszystkich prali, ile tego powinno być. Także właśnie teraz koziołek taki elegancki, ładny, na dwóch nóżkach stojący jest w herbie, a poza tym można go zobaczyć na różnych gadżetach miejskich i dlatego też mamy ten szlak lubelskiego koziołka. Dobrze, wrócimy sobie teraz z powrotem pod Bramę Krakowską, tam kolejny koziołek stoi i jak będziecie iść, to możecie zwrócić uwagę, że ta Brama Krakowska, ona się tak troszeczkę chyli na stronę Starego Miasta, to zaraz będzie lepiej widoczne. A to nie jest brama, to jest w zasadzie baszta, to jest pozostałość po murach miejskich. To jest tak zwana baszta gotycka albo baszta półokrągła. Możecie zobaczyć, że tam na górze są takie wąskie okienka, przez które na przykład łucznicy mogli bronić grodu, jak tutaj jakieś wrogie wojska się na przykład zbliżały. Teraz to już jest taka pozostałość, tylko żeby upamiętnić ten czas i pokazać, jak to mogło wyglądać kiedyś. Wracamy? Wracamy. Tutaj mamy kolejnego koziołka z tej naszej serii figurek. Ten nazywa się Kazik. Dlaczego Kazik, moglibyście zapytać? Ponieważ król Kazimierz Wielki był tym władcą, który nakazał otoczyć miasto murami. I tak jak Wam wspominałam, że ta brama jest troszeczkę przechylona na Stare Miasto, dlatego ten koziołek ma swój atrybut. Ktoś wieszał kiedyś na przykład statą półkę, to może wie, co to jest za narzędzie, albo może któryś tata podpowie, co tutaj ten koziołek trzyma. Poziomnica, tak jest, dokładnie. Czyli właśnie wskazówka, że tutaj z tą bramą no niekoniecznie jest tak wszystko w porządku, że ona się chyli. No i właśnie na to nam wskazuje ten kazik. My teraz sobie przejdziemy tutaj tą uliczką w stronę naszego kolejnego przystanku. Zatrzymamy się przy wieży Trynitarskiej. Jesteśmy w kolejnym miejscu, o którym chciałam Wam powiedzieć. No i tutaj tak właśnie koziołku, ty nie siadaj tutaj właśnie. Muszę Cię pilnować, słuchaj. To jest kamień nieszczęścia, koziołku, także na wszelki wypadek go nie dotykamy. To jest chyba jedna z najbardziej znanych legend lubelskich. No i właśnie dotyczy tego kamienia, który tutaj widzimy. Jest na nim takie stosowne ostrzeżenie i nawet jak spojrzycie tutaj do góry, to jeżeli któryś na przykład tata albo mama mają prawo jazdy, no to mogą zobaczyć taki dziwny znak drogowy, który właśnie wskazuje, kto tego kamienia kiedyś używał. Wykorzystywał go bowiem kat miejski, który na nim stawiał sobie pieniek katowski i wykonywał wyroki, ścinając głowy skazańcom. No cóż, takie były czasy. No i niestety stało się kiedyś tak, że ten kat wykonał wyrok na niewinnej osobie i od tego zdarzenia ludzie zaczęli zauważać, że coś jest nie tak i ktokolwiek tego kamienia dotknie, coś złego mu się przytrafia. Jest kilka anegdot właśnie, które się składają na tą legendę. Pierwszą z nich jest historia pewnej mieszczki, która niosła obiad dla swojego męża, który pracował na pobliskiej budowie. No i nie patrząc pod nogi, potknęła się i rozbiła te garnuszki z zupą właśnie na tym kamieniu. No, jej się nic nie stało, ale smakowity zapach zwabił błąkające się po okolicy bezpańskie psy, które oczywiście skorzystały z tego darmowego posiłku. No, ale ludzie zaczęli zauważać, że zwierzęta pokładały się z bólu, jakby były chore. No, ja nie jestem tutaj w 100% pewna, czy to faktycznie dowodzi tych diabelskich mocy kamienia, czy może ta pani była naprawdę kiepską kucharką, no ale nie jest to jedyna historia. Później kamień wpadł w oko pewnemu piekarzowi, który postanowił wykorzystać go do budowy pieca w swojej nowej piekarni. Był to kiepski pomysł, bo już po paru dniach cała piekarnia mu spłonęła. No więc ludzie pomyśleli, że może jakby ten kamień zamurować w ścianach nowo powstającego kościoła Ojców Trynitarzy, to jakoś przeciwdziałałoby to tym diabelskim mocom. No ale niestety i to nie pomogło, bo już po pewnym czasie zbrakło pieniędzy na cegły, na zaprawę murarską i kościół został niewykończony. Kupił ten budynek później taki mieszczanin, on się nazywał Pawęczkowski, przerobił go na zwykłą kamienicę mieszkalną, a kamień kazał wyrzucić gdzieś poza miasto. Trafił on na obecny Plac Litewski, czyli tam, gdzie w wakacje na przykład są pokazy fontan multimedialnych, może widzieliście w zeszłym roku chociażby. No ale to trzeba poczekać na cieplejsze miesiące, żeby te fontanny działały. No ale kiedyś właśnie w tamtych czasach był tam kościół prawosławny, taka cerkiew na samym środku tego Placu Litewskiego. No i legenda głosi, że pewien rosyjski żołnierz wypadł z okna wieży tego kościoła i rozbił sobie głowę na tym kamieniu. Później kamień wykorzystano do budowy magazynu prochu strzelniczego. No tutaj nie trzeba się długo wysilać, żeby wygłówkować, że to był też kiepski pomysł, bo cała prochownia wyleciała wkrótce w powietrze. No i w końcu kamień trafił tutaj na róg ulicy Jezuickiej i Gruela. No powiem Wam, że nawet w czasie II wojny światowej również ta okolica ucierpiała najbardziej podczas bombardowań, a sama archikatedra, na którą tutaj kamień sobie patrzy przez przejście w wieży trynitarskiej, tam po drugiej stronie mamy kościół, ucierpiała trafieniem aż 10 bomb. Także coś tutaj chyba jest na rzeczy. I powiem Wam, że jak ja czasami oprowadzam grupy dorosłych, to raczej tak każdy ostrożnie chce metr od tego kamienia, nikt nie chce go dotknąć. Czasami jak mam grupy szkolne, to wręcz przeciwnie, każdy chce tutaj usiąść, stanąć. No, bardzo odważne są te dzieci. Ja oczywiście ostrzegam, że nie biorę wtedy odpowiedzialności za oceny w szkole. Ale tutaj po drugiej stronie, przy samej wieży trynitarskiej, od niedawna mamy nową mieszkankę Lublina. Miasto tutaj pomyślało sobie, że no faktycznie z tym kamieniem jest coś chyba nie tak, więc trzeba tutaj jakoś przeciwdziałać. I w jego sąsiedztwie pojawiła się koźlica Felicja. Ona trzyma taki kamień, który ma przeciwdziałać tym złym mocom tego kamienia, więc można sobie na szczęście dotknąć tamtego kamyczka. A wiecie, dlaczego ona się nazywa Felicja? ponieważ imię jej pochodzi od łacińskiego słowa felicis, czyli szczęście. Także ona nam ma przynosić szczęście. Tak jak powiedziałam, głównym tematem naszego spaceru są legendy, ale też o koziołkach parę słów się znajdzie. No, wiecie już, że Lublin bardzo tego koziołka swojego lubi, więc można go zobaczyć w różnych miejscach. Chociażby te figurki to jedna rzecz, ale jak się tutaj porozglądacie wokoło, to też kilka się znajdzie. Popatrzcie, chociażby tutaj na ławeczce mamy herb Lublina, mamy koziołka. Jak zobaczycie tam na rogu tamtego budynku, gdzie jest apteka, tak na tym gzymsie, jest też taka niewielka figurka tego koziołka. Także kolejny. A jak spojrzycie na róg tamtego budynku, tam też jest takie malowidło na samym rogu, na drugim piętrze też można tego koziołka znaleźć. Także wystarczy się troszeczkę porozglądać i już go w paru miejscach widzimy.
4: A więcej o lubelskich koziołkach oraz o ich szlaku znajdziecie na stronie lubelskiekoziołki.pl, pisane bez polskich znaków, a więcej informacji z Lublina i z regionu przez całą dobę, jak zawsze, znajdziecie na lublin.sk.pl. Ja dziękuję za uwagę, nazywam się Jacek Werner, słyszymy się już wkrótce.
3: Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. W tym wydaniu m.in. o pionierskiej operacji wykonanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy Alei Kraśnickiej. Będzie też coś dla fanów kolei. Dobre informacje. Na koniec o ochronie przed szrotówkiem. Zaczynamy. Była to prawdopodobnie pierwsza taka operacja w Polsce. Zespół neurochirurgów ze szpitala imienia kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadził nowatorską, wielopoziomową, endoskopową stabilizację kręgosłupa. Dzięki tej mało inwazyjnej technice operacyjnej 82-letnia pacjentka zaczęła chodzić już kilkanaście godzin po zakończeniu operacji. Wcześniej z powodu drętwienia nóg nie mogła przejść nawet krótkiego dystansu. Pacjentka cierpiała na krytyczne zwężenie kanału kręgowego. Mówi profesor Cezary Grochowski, kierownik oddziału neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.
10: Pacjentka lat 82 zgłosiła się do naszego szpitala z powodu problemów z chodem, prawda, ze względu na już zaawansowany PESEL pacjentki. Pewne przypadłości chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa w tym wieku zaczynają się zaznaczać. W tym przypadku jest to klasyczna choroba zwyrodnieniowa dla tego wieku, czyli stenoza kanału kręgowego. W tym przypadku etiologia tej stenozy była wieloogniskowa z uwagi na przerost okolicznych tkanek w okolicy rdzenia kręgowego i nerwów, jak również niestabilność wielosegmentowa wymagająca stabilizacji tego kręgosłupa. Z uwagi na wiek pacjentki i wielochorobowość zdecydowaliśmy się na operację metodą endoskopową, żeby zwiększyć bezpieczeństwo samej operacji, gdyż operacja w warunkach metody klasycznej jest bardzo obciążająca dla pacjentów, wiążąca się z dużą utratą krwi i z koniecznością odstawienia leków przeciwzakrzepowych. W przypadkach zabiegów endoskopowych nie jest to niezbędne, co przekłada się na znaczne bezpieczeństwo dla takiego pacjenta w przypadku, kiedy na przykład choruje na chorobę niedokrwienną z serca i jest zaopatrzona stentami.
11: W klasycznej operacji ta operacja trwałaby dłużej, więcej powikłań, tak? Jak to by wyglądało?
10: Czas zabiegu operacyjnego to wiąże się głównie z sprawnością operatora, natomiast na pewno inwazyjność takiego zabiegu jest dużo większa. W przypadku metody endoskopowej nie ma konieczności odcinania przyczepów mięśni od struktur kostnych kręgosłupa, co już na samym początku powoduje destabilizację tego kręgosłupa wynikającą z samej operacji. Tutaj dostęp do kręgosłupa znajduje się w naturalnych płaszczyznach mięśniowych, także nie wymaga odcięcia mięśni od kręgosłupa. Nacięcie jest małe, tylko 6-7 mm zapewniają dostęp w naturalnych płaszczyznach mięśniowych, nie wymagających ich odcięcia od kośca kręgosłupa, przez co znacznie mniejsza utrata krwi, znacznie mniejsze dolegliwości bólowe, pooperacyjne oraz dużo bezpieczniejszy są zabieg.
11: To był pierwszy tego typu zabieg wykonywany tutaj?
10: Nasz oddział wykonuje zabiegi stabilizacji endoskopowej, natomiast zgodnie z moją wiedzą jest to pierwszy zabieg w Polsce wykonany na więcej niż jednym poziomie, czyli tak zwana wielopoziomowa stabilizacja kręgosłupa. Wynika to z czasu trwania tego zabiegu. One naprawdę mogą bardzo długo trwać i zazwyczaj nie wykonuje się ich wielopoziomowo.
11: Ta wielopoziomowy, to co to znaczy tak dla zwykłego laika?
10: Kręgosłup złożony jest z kilkunastu, nawet kilkudziesięciu segmentów. Każdy segment składa się z dwóch trzonów oraz krążka międzykręgowego. W tym wypadku konieczność była wymiany dwóch takich krążków międzykręgowych oraz wprowadzenia implantów międzytrzonowych pomiędzy trzony kręgosłupa. Jest to zabieg zaawansowany technicznie, nie jest on zabiegiem popularnie wykonywanym nawet i w Europie, natomiast stanowi on duże zabezpieczenie dla pacjentów, szczególnie w podeszłym wieku, którzy cierpią na choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa.
4: Takie zabiegi są szczególnie korzystne dla starszych pacjentów. Klasyczna chirurgia mogłaby być dla nich zbyt obciążająca, mówi dr Bartłomiej Kulesza, neurochirurg.
12: Zabiegi endoskopowe mają dużo większą korzyść nad zabiegami klasycznymi. Wynika to z mniejszej traumatyzacji tkanek, no i szybszej pionizacji pacjentów. Jest to szczególnie korzystne dla pacjentów w starszym wieku. No myślę, że to jest pewien sukces. Proszę pamiętać, że wcześniej ci pacjenci wymagali dużych operacji, co się wiązało z dużą utratą krwi, z dużą traumatyzacją tkanek. Obecnie jesteśmy w stanie w mało inwazyjnym dostępie wykonać tak rozległy zabieg.
11: A jak wielu pacjentów z takimi schorzeniami jest?
12: Jest dosyć dużo. Proszę pamiętać, że praktycznie 80% pacjentów na oddziałach neurochirurgii to są pacjenci wymagający operacji kręgosłupa. Społeczeństwo się starzeje, jest to choroba cywilizacyjna, no bo jest tych schorzeń coraz więcej. Jest duża liczba pacjentów, którzy wymagają takiej operacji.
11: Skąd się takie schorzenia biorą? Wiadomo wiek, ale nie wiem, to są lata zaniedbań?
12: Trudno powiedzieć o zaniedbaniach, natomiast no jest to, społeczeństwo się starzeje. Niestety kręgosłup jest narażony na dużo mikrourazów, no i z tego powodu może dochodzić do stenozy kanału kręgowego, czyli zwężenia tych struktur nerwowych.
11: I jak zapobiegać?
12: Aktywność fizyczna, zdrowa dieta, natomiast no wielu rzeczy trudno jest zapobiec niestety. Tak wygląda nasze życie, że czasami no te schorzenia kręgosłupa będą niestety nam towarzyszyły. Decyzja operacji no, podejmuje lekarz, neurochirurg, także po konsultacji, natomiast no, oczywiście jak są dolegliwości bólowe lub jakieś ubytkowe objawy neurologiczne, czyli niedowłady albo utrudnione chodzenie, no to powinien pacjent się skonsultować z lekarzem specjalistą.
4: Podczas zabiegu lekarze wykorzystali zaawansowaną wieżę endoskopową oraz system nawigacji kręgosłupa wspierany przez robotyczny tomograf śródoperacyjny. Pomogło im to w precyzyjnym wprowadzeniu śrub oraz implantów, które skorygowały krzywiznę kręgosłupa pacjentki.
3: SK Lublin.
4: Od grudnia pociągi z Lublina do Warszawy mają kursować co godzinę. Zapowiedział to w Lublinie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To odpowiedź na ponad 40% wzrost liczby pasażerów na tej trasie w ciągu ostatnich 2 lat. Pojawią się też nowe bezpośrednie relacje z Lublina do Kielc, Częstochowy i Wrocławia. Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
13: Włącznie rozmawialiśmy o tym, co w programie Kolej Plus i kiedy będziemy realizować to połączenie Lublin-Łęczna, 17 km nowej linii kolejowej. Planujemy pozwolenie na budowę uzyskać w trzecim kwartale 2028 roku, żeby na przełomie 28-29 już wchodzić, mówiąc kolokwialnie, na robotę, na plac budowy i w 31 roku to połączenie odbyć. Wiele tematów w bliższym horyzoncie czasowym, bo w tym roku chcemy poprawiać dalej połączenie Lublina z Warszawą i dołożyć kolejne pociągi, żeby zamknąć taki cykl dojazdu Lublin-Warszawa, żeby był pociąg co godzinę. Mamy 40-ponadprocentowy wzrost liczby pasażerów w relacji Lublin-Warszawa przez 2 lata, dlatego że skróciliśmy czas przejazdu i dlatego że zwiększyliśmy liczbę połączeń. Od grudnia nowy rozkład jazdy i to nowe połączenie do Warszawy, ale też od grudnia nowe połączenie będzie w relacji do Radomia, Kielc i dalej w kierunku Częstochowy i Wrocławia. Też chcemy tę oś komunikacyjną Lublin-Wrocław wzmacniać nie przez Warszawę, ale właśnie przez Kielce, Częstochowe, Opole. I w przyszłym roku ważny dla nas punkt programu, bo będziemy mieli nowe pociągi produkcji nowosądeckiego Newagu, które obsłużą trasy w ramach tak zwanego programu kolei lokalnych społeczności. Chcemy na Lubelszczyźnie. To będą trasy w całym kraju rozwijane w ramach tych nowych połączeń z wykorzystaniem nowych pociągów. A na Lubelszczyźnie, też na Zamojszczyźnie chcemy rozwijać połączenia z Hrubieszowa przez Zamość w kierunku kierunku Krakowa i też te połączenia będziemy rozwijać trasą taką alternatywną z Zamościa przez Lublin i dalej Lubartów, Parczew, Łuków i do Warszawy. To będą pociągi spalinowo-elektryczne, czyli takie możliwe do wykorzystania wszędzie tam, gdzie jest trakcja elektryczna, jedziemy z wykorzystaniem prądu, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, jedziemy z wykorzystaniem silnika diesla. Rozwój połączeń to jest dla nas ten punkt, bo mamy coraz więcej dobrej infrastruktury o dobrych parametrach. Teraz koncentrujemy się na tym, żeby było więcej połączeń. W Ministerstwie Infrastruktury to naturalnie te połączenia dalekobieżne, realizowane przez PKP Intercity, ale też ważne jest, żeby, i tutaj liczę na współpracę, żeby szczególnie połączenia w regionie, te służące do codziennych dojazdów, żeby one się rozwijały. To jest oczywiście w gestii pana marszałka. Ważne, żeby tu była synergia. Jedziemy szybko pociągiem dalekobieżnym, przesiadamy się na pociąg regionalny, jedziemy do Łęcznej w perspektywie następnych 5 lat, jedziemy do Zamościa, jedziemy do Chełma, jedziemy do wielu innych miejscowości w regionie. Stąd stawiamy bardzo mocno na te działania takie podzielone na taką pracę u podstaw, o której często mówię, taką pracę organiczną, że jest już dobrze, ale chcemy, żeby było lepiej. I to jest związane z tą zwiększeniem liczby połączeń. Takie prace w średnim horyzoncie, właśnie jak Łęczna, budowa tego połączenia 17 km nowej linii, ale też musimy myśleć o takich zupełnie nowych tematach w transporcie kolejowym. To jest przede wszystkim budowa nowej linii kolejowej Lublin Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się kilka lat temu. Widzimy, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości, bo to wszystko, co się dzieje w programie Kolej Plus, te 5 projektów, one są ważne. Jednak takim prawdziwym, takim zupełnie nową jakością, to jednak jest budowa całkowicie nowej infrastruktury kolejowej. Na to też musimy stawiać i o tym powiemy sobie więcej w czerwcu tego roku, bo przedstawimy całościowy plan pod hasłem zintegrowanej sieci kolejowej, budowy nowych odcinków linii kolejowych, uzupełniania istniejących odcinków linii kolejowych, często przez jakieś elementy o mniejszym charakterze, ale pozwalające przede wszystkim skracać czas przejazdu i na to, tak jak powiedziałem, mocno stawiamy. Oferta, czas przejazdu, infrastruktura nowa, krótsze odcinki, takie jak 17 km do Łęcznej, infrastruktura nowa na dłuższych odcinkach, jak Lublin, Zamość do granicy z Ukrainą. I ważne, żeby w każdym roku, gdy wchodzi nowy rozkład jazdy, on zawsze wchodzi w życie w grudniu, pojawiło się coś, co daje nową jakość, jeśli chodzi o to, co oferujemy pasażerom.
4: Resort potwierdził plan budowy 17-kilometrowej linii do Łęcznej. Prace budowlane mają ruszyć na przełomie 2028 i 2029 roku, a pierwsi pasażerowie skorzystają z tego połączenia w 2031 roku.
3: SK Lublin.
4: Lublin walczy ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Miasto zakończyło wiosenny etap zawieszania feromonowych pułapek. Mają ograniczyć populację jednego z najgroźniejszych szkodników kasztanowców białych. O tym więcej mówi Monika Głazik z Lubelskiego ratusza.
14: Zakończyliśmy już wieszanie pułapek na szrotówka kasztanowcowiaczka, który jest jednym z groźniejszych szkodników kasztanowców białych. Łącznie na 111 najcenniejszych drzewach tego gatunku zawiesiliśmy 333 specjalne pułapki feromonowe. Ich zadaniem będzie ograniczenie populacji owada poprzez wyłapywanie dorosłych osobników. Dzięki temu nasze drzewa będą w lepszej kondycji zdrowotnej. Pułapki rozwieszamy jeszcze przed pojawieniem się pierwszego pokolenia motyli. Najczęściej wieszane są w dolnej części korony drzewa. W zależności od wielkości drzewa stosuje się od 1 do 3 pułapek. My objęliśmy tym działaniem pielęgnacyjnym najbardziej okazałe drzewa pomnikowe, stąd na każdym z drzew powiesiliśmy po 3 pułapki. Pułapki będą na drzewach do końca sierpnia, obejmujące ten okres największej aktywności szkodnika. Miejskim programem leczenia objęliśmy pomniki przyrody, które zlokalizowane są nad Zalewem Zębożyckim. Jest tam Aleja Kasztanowców, łącznie 32 drzewa, również Aleje Kasztanowców przy ulicy Solarza, a także pojedyncze drzewa na ulicy Ewangelickiej i Sowińskiego. Dodatkowo działaniami ochronnymi w ramach bieżącego utrzymania objęliśmy drzewa przy ulicy Świętochowskiego, ulicy Nowy Świat i 20 drzew w Ogrodzie Saskim. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zakup feromonów i wkładów lepowych, montaż pułapek i ich obsługę, a następnie demontaż. Lepy będą zutylizowane, natomiast pułapki będą oczyszczone i zabezpieczone do ponownego użycia w przyszłym roku. Jeśli chodzi o tego szkodnika, to atakuje on przede wszystkim kasztanowce białe, natomiast w mniejszym stopniu uszkadza odmiany czerwone, żółte i krwiste i na niektórych gatunkach w ogóle się nie rozwija. Jeśli chodzi o kondycję naszych drzew, to dzięki temu, że już od kilku lat prowadzimy takie działania, które ograniczają liczebność tego szkodnika, nasze drzewa znajdują się w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej.
4: A szczegóły dostępne są na stronie miasta, czyli Lublin.eu, a więcej informacji z Lublina i z regionu znajdziecie jak zawsze na lublin.sk.pl.
1: SK Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin.
1: SK Lublin.
4: Lublin ma długą historię, która kryje się w jego uliczkach, a często nie jest popularna. Jednym ze sposobów na lepsze poznanie miasta jest spacer z przewodnikiem. Z jedną z takich przewodniczek, Joanną Schmidt, rozmawiał nasz reporter.
9: Stare miasto lubelskie jest oczywiście bardzo chętnie i wręcz tłumnie przez turystów i mieszkańców odwiedzane, zwłaszcza w weekendy. I to jest oczywista oczywistość, że jak się przyjeżdża do Lublina, to się idzie na Stare Miasto i tak dalej. Lokale, restauracje, knajpy, fajny klimat, to wszystko oczywista oczywistość. Natomiast poza terenami Starego Miasta są równie fajne okolice, bardzo klimatyczne i nie mam na myśli wyłącznie Deptaka, na które oczywiście także pójdziemy, tylko okolice nieco może bardziej zapomniane, może nieco mniej eleganckie i piękne, ale szanowni Państwo, jakże klimatyczne. Znajdujemy się tuż obok wieży trynitarskiej, która znajduje się w miejscu dawnej furty, w murach miejskich furty jezuickiej, która prowadziła ze Starego Miasta do powstałego na przełomie XVI i XVII wieku kościoła jezuitów, dzisiejszej archikatedry, ale znajdujemy się tutaj nie bez powodu, szanowni Państwo, ponieważ jeden ze spacerów, który prowadzę, dotyczący czasów dwudziestolecia międzywojennego, no między innymi jest to jeden z punktów tego spaceru, ponieważ no jak wieść gminna niesie, a dokładnie jak pisała prasa w tamtych czasach, właśnie tędy dość często na teren Starego Miasta udawali się młodzi mężczyźni, którzy na wieczór po pracy, być może na weekend, potrzebowali towarzystwa pań. Oczywiście można się było na to, że Stare Miasto udać wieżą, udać bramą krakowską, czyli główną bramą wjazdową do miasta. Niemniej jednak, no tuż obok był magistrat, czyli dzisiejszy ratusz. Jeżeli nie daj Boże taki pan pracował w magistracie i nie daj Boże zauważyłaby go na przykład pani sprzątaczka albo pan stróż, to kariera urzędnicza złamana, więc lepiej było udać się dyskretnie przez właśnie bramę trynitarską koło katedry i tutaj owego miłego towarzystwa poszukać, co właśnie uczynił przed mniej więcej 100 laty pewien pracownik lubelskiego magistratu, który miał nadzieję spotkać miłe panie, spędzić miły wieczór. Oczywiście towarzystwo spotkał, nie da się tego ukryć, ale byli to mniej mili panowie, którzy nie dość, że obili mu facjatę, to jeszcze ograbili z zegarka i papierośnicy po dziadku. Wieczór nie zaczął się tak miło, chociaż finał miał interesujący. Oczywiście rzeczony pracownik magistratu, wielce oburzony tym, co go spotkało, pobiegł na komisariat Policji Państwowej, żeby złożyć zeznanie. Policjant zeznanie przyjął, a jakże spisał, co ów, prawda, poszkodowany miał do powiedzenia, natomiast ze znajomością tematu, że te tematu powiedział, że no on nie oczekiwałby, że owe fanty się znajdą. Na co pracownik ratusza oburzył się jeszcze bardziej i udał się do niedaleko krakowskiego mieszczących się redakcji lubelskich gazet. Mam na myśli ulicę Kościuszki dzisiejszą, gdzie do pierwszej lepszej redakcji wszedł, porozmawiał z dyżurującym fotoreporterem, właściwie reporterem w tamtych czasach, który to reporter bardzo skwapliwie spisał jego zeznania, obiecał, na ile było to w jego mocy, że nagłośni sprawę i, szanowni Państwo, kilka dni później w jednym z lubelskich tytułów prasowych pojawiła się notka zatytułowana jakże poetycko: pan Teofil dostał w profil. Także no, bieg sprawie nadał. Czy fanty się znalazły? Niestety ciężko powiedzieć, bo o tym no prasa i kroniki drugiej RP milczą. Natomiast to tylko jedna z historii, którą turyści mogą usłyszeć na spacerach, które ja prowadzę. Oczywiście tych historii jest dużo, dużo więcej i troszkę sobie posłuchamy, ale żeby nie wyprzedzać, wszak przyjemności i wiedzę się dozuje, prosimy o chwilkę cierpliwości i zaraz powiemy, gdzie się znajdujemy. Zapraszam.
15: Znaleźliśmy się w kolejnym punkcie. Zajęło to nam dosłownie ze 3 minuty przejście. Gdzie teraz jesteśmy? Bo widzę, jesteśmy w takiej dosyć zapyziałej, może bym tak powiedział, alejce.
9: Oj, proszę pana, zaraz zapyziałej. Ulica jest super klimatyczna. Znajdujemy się na uliczce Żmigród. Uliczce, która, której sama nazwa wskazuje na jej jeszcze średniowieczne pochodzenie. Natomiast rzeczywiście przez długie lata, może nawet setki lat, uliczka zapomniana i przez to swój klimat ma. Ale my będziemy mówili o czasach, kiedy uliczka wcale taka zapomniana nie była, gdyż no, znajdowała się zresztą podobnie jak dzisiaj praktycznie u stóp archikatedry. Natomiast znajdujemy się przy budynku przechodnim, do którego można wejść z ulicy Żmigród, a wyjść na dzisiejszej ulicy Wyszyńskiego, czyli mniej więcej 100 lat temu na ulicę Zamojską. Kamieniczka, w której przed właśnie w tamtych czasach znajdował się, idąc tropem, prawda, gazetki reklamowej, która pojawiała się w Lublinie i to zarówno w magistracie, jak i na dworcu kolejowym, w której znajdował się pensjonat prowadzący kursy maturzysty dla panien z języków francuskiego i innych. Nazwa, szanowni państwo, jak słyszycie, bardzo elegancka i wymowna, natomiast lokal w Lublinie znany był pod nieco inną nazwą, ale do tego zaraz przejdę. Tenże lokal, tenże pensjonat, czyli pensję w owych czasach, założyła pod koniec wieku XIX, przybyła do Lublina pani Borowska. Założyła pensję, gdyż też trzeba wziąć pod uwagę, w jaki sposób wyglądało szkolnictwo w tamtych czasach. Oczywiście były szkoły, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, publiczne, czyli tak zwane gimnazja rządowe, ale były to szkoły, gdzie oczywiście wiadomo, językiem wykładowym był język rosyjski, gdzie bardzo dokładnie uczono historii Rosji, geografii Rosji, no byliśmy wtedy, Polska była wtedy pod zaborami. Natomiast były to szkoły, gdzie kadra, rodowici Rosjanie, znęcała się i to zarówno psychicznie, jak i fizycznie nad uczniami, więc dziewczęta bardzo niechętnie do takich szkół posyłano. Oczywiście te z rodzin szlacheckich miały guwernantki, była prowadzona edukacja domowa, natomiast te z rodzin mieszczańskich bądź nieco uboższych chętnie wysyłano na pensje. Pensje były to coś w rodzaju szkół prywatnych, powiedzielibyśmy dzisiaj. Oczywiście także uczono przedmiotów obowiązkowych, czyli języka rosyjskiego, literatury, historii, geografii Rosji, ale także uczono przedmiotów zakazanych przez zaborcę, no, czyli historii, geografii, literatury polskiej. Oczywiście robiono to nielegalnie, pod przykrywką na przykład lekcji robót albo, nie wiem, gospodarstwa domowego. I właśnie, oczywiście pobyt na pensjach nie kończył się maturą dla dziewcząt, więc no, nie mogły kontynuować nauki na uniwersytecie, ale problem był niewielki, ponieważ żadna uczelnia ani w, prawda, podzielonej zaborami Polsce, ani w carskiej Rosji nie przyjmowała kobiet, więc jakby nie było problemu. Natomiast owa szkoła, jak wspomniałam, była dość szeroko rozreklamowana. Pani Borowska poza prowadzeniem szkoły wydawała także własnym sumptem gazetę o nazwie Lubelska Jednodniówka, która ową szkołę reklamowała. I o ile można zrozumieć, szanowni państwo, że ta gazeta leżała na dworcu kolejowym, prawda, kolej już wtedy w Lublinie funkcjonowała od dobrych 20 kilku lat, a o tyle ciężko, bo no mogły, przepraszam, mogły tymi pociągami przyjeżdżać dziewczęta chcące kształcić się dalej w mieście gubernialnym, jakim wtedy był Lublin, o tyle troszeczkę ciężko zrozumieć, po co taka gazetka no, leżała w magistracie, czyli dzisiejszym ratuszu, wszak przecież panowie urzędnicy co jak co, ale wykształceni dobrze. Ale szanowni państwo, jak że tak powiem rozwiniemy tę nazwa, właściwie przejdziemy do tego, co właściwie pani Borowska prowadziła, to wszystko będzie jasne, ponieważ pod tą nazwą, jakże elegancką, mieścił się jeden z wielu lubelskich domów uciech, a pani Borowska była nie mniej, nie więcej, tylko ciocią Borowską. I wtedy reklama w magistracie jak najbardziej na miejscu, szanowni państwo. I wtedy już jakby wszystko staje się zrozumiałe. Oczywiście w tamtych czasach, no, wspomniałam dom uciech, prawda? Prawodawstwo carskie, podobnie jak zresztą prawodawstwo późniejsze w II RP,
16: zabraniało czerpania korzyści z nierządu, natomiast władze carskie no, przymykały na to oko. Wszyscy wiemy, że jak jest potrzeba, to znajdzie się ktoś, kto tę potrzebę zaspokoi. Co jest popytem, co podażą, to należy pytać ekonomistów. Natomiast takie lokale funkcjonowały w Lublinie także. Naturalnie musiały się ukrywać pod różnymi nazwami, właśnie na przykład pensjonat dla panien. Ale, moi drodzy, co bardziej bogobojni mieszkańcy Lublina doskonale zdawali sobie sprawę, czym naprawdę pani czy też ciocia Borowska się zajmuje i kilkakrotnie sprawa trafiła przed sąd. Na jednej z takich rozpraw z poprzedniej, rozprawy toczyły się jak dzisiaj, jedna za drugą, pozostali dziennikarze jako

0: także rektyfikacji spirytusu. W Lublinie pojawili się w wieku XIX i początkowo jako tylko przejazdem podróżowali do Kowla, do jednego ze swoich zakładów. No wtedy w Lublinie trzeba było po prostu przesiąść się z jednej dorożki do drugiej, kolej jeszcze nie dojeżdżała. Natomiast wskazano panu Feterowi zespół poklasztorny reformatów, który od wielu lat miasto usiłowało sprzedać. Pan Feter, jak tylko owe budynki zobaczył, natychmiast zdecydował się je kupić, ponieważ zobaczył, że na kościele w tym zespole znajduje się miedziany dach. Miasto bardzo się ucieszyło, gdyż moje próbowało sprzedać te budynki od wielu lat. No Lublin nie był wtedy miastem zbyt bogatym, chętnych nie było. Pan Feter zapłacił żądaną przez miasto kwotę w wysokości 3000 zł, co już wtedy było no, za symboliczną złotówkę. Cenę wielokrotnie obniżano, nadal chętnych nie było. Po czym pan Feter pierwszy co zrobił po zakupie, to wymienił ten miedziany dach, sprzedał miedź, która już wtedy była metalem, prawda, pożądanym, i za te środki wybudował, właśnie przerobił dawne budynki klasztorne na browar typu pilzneńskiego. Tak, szanowni państwo, to właśnie zaczątek dzisiejszej firmy Browary Lubelskie Perła S.A., które powstały w latach 40. wieku XIX jako browar pana Fetera. Oczywiście wiadomo, pan Feter nie trafił na rynek, gdzie browarów nie było w ogóle, bo one znajdowały się w Lublinie i funkcjonowały dość dobrze, na ile można było dobrze funkcjonować w mieście bez bezpiecznego dla produktów środka transportu oraz w mieście generalnie dość biednym, a i to jeszcze pod zaborami, mówimy cały czas o wieku XIX. Niemniej jednak udało mu się w białych rękawiczkach, szanowni państwo, stosunkowo szybko owe browary przejąć, wykupić w sposób, no, może nie do końca nielegalny, natomiast z moralnością będący troszkę na bakier, o czym lublinianie doskonale, szanowni państwo, wiedzieli. I dlatego też, jak już pan Feter w Lublinie piwo produkował, no, mieszkańcy nie do końca chętnie chcieli je kupować, bo wiedzieli, że no, nie do końca moralnie ową konkurencję wykończył, ale niedługo później w Lublinie pojawiła się kolej, można było owe produkty eksportować, no, wozami również można było, ale drewniane beczki gazowane piwo, no, możemy sobie wyobrazić, że było to nie do końca bezpieczne i to nie tylko dla woźnicy, ale także dla piwa. Natomiast pociąg zapewniał w miarę bezpieczny transport i owe produkty były po prostu eksportowane, wywożone z miasta. Natomiast na początku wieku XX potomkowie pana Fetera założyli ową szkołę, która kształciła kadry urzędnicze dla właśnie browaru znajdującego się niewiele niżej w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Perłowa Pijalnia Piwa i apartamenty Perłowa, gdyż no, produkcja została przeniesiona z ulicy Bernardyńskiej do budynków zupełnie współczesnych. Ale szanowni państwo, za chwileczkę pójdziemy sobie kawałeczek dalej, a że znajdujemy się koło szkoły, to warto powiedzieć, że przecież uczeń najpierw żyje, a później się uczy. Właściwie dotyczy to studentów, ale uczniów być może w mniejszym stopniu. Także podejdziemy kawałeczek dalej do miejsca, nie wiem czy tak, prawda, gremialnie odwiedzonego jak szkoła, ale na pewno chętniej. Zapraszam.
1: Więcej znajdziecie na stronie Miasto Inspiracji Lublineu.
2: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Nieopodal lubelskiego WORD-u stanął znak zakazujący ruchu pojazdom szkół nauki jazdy, co bardzo zaskoczyło lubelskich instruktorów i kursantów. Jest tam parking i plac, którym zarządza PPT PKS Lublin, tuż obok wyjazdu z WORD-u. Elki z całego miasta przyjeżdżały tam, aby z kursantami ćwiczyć. Teraz nie mogą tego robić legalnie.
3: Miejsce, o którym mowa, jest istotne z tego względu, że obejmuje również wyjazd z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i pojazdy nauki jazdy przyjeżdżają tam, ponieważ organizacja ruchu w tym miejscu jest dosyć nieintuicyjna, no i nie jest to łatwe dla kogoś, kto nigdy w tym miejscu nie był, żeby zrozumieć, jak należy tam prawidłowo pojechać. No i jest tam kilka możliwości popełnienia poważnych błędów skutkujących negatywnym wynikiem egzaminu już na samym początku. Sam zakaz ruchu w tamtym miejscu nie jest kontrowersyjny, bo na drodze wewnętrznej zarządca ma prawo sobie zorganizować ruch jak uważa i zabronić wjazdu komu chce. Kontrowersyjne jest to, jak został i w jakich okolicznościach zakaz ruchu ustawiony oraz to, że oznakowanie w tamtym miejscu budzi spore wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami.
1: Mówi Maciek, instruktor nauki jazdy z Lublina. Jak twierdzą osoby związane ze środowiskiem, sam znak może wprowadzać pewne problemy. Brakuje tam nowej organizacji ruchu.
4: Nie dotyczy on pojazdów egzaminacyjnych i właściciela terenu, czyli

0: PKS-u. No i teraz, czy ten znak obowiązuje, czy też nie? No nie ma na drodze publicznej, czyli na ulicy Hutniczej i Gospodarczej, nie ma żadnego znaku zabraniającego skrętu w lewo, czy też w prawo pojazdu nauki jazdy, więc tutaj pojawia się problem, bo ktoś wjeżdża od ulicy Hutniczej w prawo, w stronę ośrodka egzaminowania i pojawia mu się maleńki znaczek z tabliczką, że nie dotyczy to pojazdów PKS-u i osób posiadających zezwolenia. Przy czym jest to droga wewnętrzna, czyli jeżeli chodzi o drogę wewnętrzną, to żeby mogła policja i straż miejska interweniować, to musi być to przede wszystkim strefa ruchu, a nie droga wewnętrzna. Musi być zatwierdzony projekt organizacji ruchu i wówczas dopiero taki znak obowiązuje. Jest jakby pewien problem dotyczący tych szkół jazdy, no bo skręcając w taką drogę, wjeżdżamy, nagle w ostatniej chwili widzimy zakaz. Dla mnie to jest troszeczkę dziwne, bo to jest dojazd do ośrodka egzaminowania. Owszem, właścicielem terenu jest przedsiębiorstwo PKS SA, ale w tym momencie 2000 zł to nie jest jakiś problem wydać na projekt organizacji ruchu, zatwierdzić go zgodnie z przepisami, ustawić odpowiednie oznakowanie i nawet jeżeli chodzi o to, żeby kursantom było lepiej wjeżdżać do ośrodka egzaminowania, no to musi to być wszystko zrobione zgodnie z literą prawa, a nie tak, żeby eliminować konkurencję, no bo tutaj też ta firma prowadzi szkołę jazdy. Teraz jak ktoś wjeżdża na teren tej drogi, to wylatuje portier, który krzyczy, że tutaj wjeżdżać nie można. No okej, okay, no nie można wjeżdżać, ale też tak naprawdę PKS nie ma żadnego środka prawnego, żeby kogoś tutaj ścigać, ukarać, bo nie ma możliwości ustalić sobie, kto wjeżdża na ten teren, a poza tym no, prywatny podmiot nie może karać kogoś za wjazd na taką drogę.
1: Podkreśla Maciej Kulka, właściciel jednej z lubelskich szkół nauki jazdy. Zarządca terenu nie chciał się wypowiedzieć do mikrofonu. Jak się dowiedzieliśmy, znak stoi na terenie prywatnym. Właściciel jednak nie wystąpił o wprowadzenie organizacji ruchu. Znak postawił, ponieważ ciągle pojawiające się tam samochody nauki jazdy stały się uciążliwe i blokowały ruch. Żeby wyjechać z własnego terenu, czasami musiał czekać nawet 20 minut. Dodatkowo zdarzało się, że blokowały także wyjazd pojazdów egzaminacyjnych w Ordo.
2: SK Lublin.
1: Odzyskuje przedwojenny urok. Park Bronowicki w Lublinie wraca do dawnej świetności. Widać to już po wykonanym remoncie. Aktualnie zielony zabytek miasta przechodzi rewitalizację. Prace są na finiszu. A jak przebiegają, o tym mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
3: Kończy się powoli rewaloryzacja Parku Bronowickiego. W tym momencie trwa montaż placu zabaw, a także małej architektury. Jeśli chodzi o pracę z branży drogowej, to wszystkie alejki zostały już wykonane. Zamontowano również obrzeża. Kończy się budowa ogrodzenia, murków oporowych i wejść. Budowa placu zabaw z drewnianym ogrodzeniem, a także wykonywanie podbudowy pod podest również się kończą. Aktualnie jest montowana w parku mała architektura, oświetlenie. Kończą się również nasadzenia zieleni. Trwa jeszcze zakładanie łąk bylinowych, a także sadzenie kompozycji roślinnych. Rewaloryzacja Parku Bronowickiego prowadzona jest na powierzchni 2,5 hektara. Nowy układ alejek ma nawiązywać do historycznego planu z początku XX wieku. Zostało zmienione główne wejście od strony ulicy Bronowickiej i Fabrycznej, które będzie bardziej reprezentacyjne. Cała rewitalizacja parku miała na celu przywrócenie przede wszystkim historycznego charakteru

0: Ładne dla dzieci i parkowy zdrój. Ważnym elementem rewitalizacji parku jest również poprawa jego dostępności. Plac zabaw i cała przestrzeń będzie przyjazna dla osób z niepełnosprawnością. W parku zostanie zainstalowane oświetlenie w stylu klasycznym, a także nowoczesny system monitoringu, który zwiększy bezpieczeństwo na terenie parku. Rewaloryzację parku prowadzi spółka Strabag za kwotę ponad 8 milionów złotych. Jest to projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego o całkowitej wartości prawie 9 milionów złotych, z czego 7 milionów złotych stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o cały projekt, to powinien być ukończony do 30 listopada tego roku. Natomiast mieszkańcy z parku będą mogli korzystać już w wakacje.
1: Przypomnijmy, prace przy przebudowie parku trwają od lutego ubiegłego roku. Na czas modernizacji obiektu teren został zamknięty dla mieszkańców.
2: SK Lublin.
1: W Lublinie od ponad 30 lat działa ISEC. To międzynarodowa organizacja prowadzona przez młodych ludzi w ponad 120 krajach. Jej misją jest rozwój kompetencji przywódczych oraz łączenie środowiska akademickiego, biznesowego i społecznego. ISEC organizuje też wymiany międzynarodowe w ramach wolontariatu. Może do nas dołączyć każdy w wieku od 18 do 30 lat. Mówi Anna Lewczyk, prezeska Komitetu Lokalnego ISEC Lublin.
3: Dzisiaj możemy zobaczyć wpływ ISEC, ponieważ ludzie, którzy działają tutaj, mogą być i w biznesie, i w organizacjach porządowych oraz na arenie międzynarodowej. Na przykład to prezydent Finlandii Aleksander Stubb oraz były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski kiedyś był u nas na wymianie z ISEC-iem. Oferujemy różnego rodzaju projekty. U ISEC-u można zostać nauczycielem, wolontariuszem oraz praktykantem. Jeżeli rozmawiamy o tych projektach Global Teacher oraz Global Talent, to osoby otrzymują wynagrodzenie, a jeżeli mówimy o takich wolontariackich, to jest bardzo łatwo zostać i pojechać do jakiegoś kraju na wymianę. Najpierw osoba musi wypełnić formularz i potem się z nią kontaktujemy i mamy taką rozmowę rekrutacyjną, gdzie opowiadamy o ISEC-u, a potem już pytamy osoby, co ona w ogóle chce zyskać od nas. Czy chce poznać nowych ludzi, czy chce rozwinąć się w jakiejś sferze, ponieważ mamy dużo różnych zespołów, na przykład marketing, business development oraz organizacja tych wymian międzynarodowych, jako przychodzących, tak i wychodzących. Oferujemy te wymiany od 4 do 6 tygodni w różnych krajach świata i zwykle nasi wolontariusze pracują nauczycielami w różnych krajach.
1: Młodzi ludzie, dołączając do ISEC, mogą m.in. poprawić znajomość języka obcego czy umiejętności przywódcze, poszerzyć własne horyzonty, a także zdobyć doświadczenie. ISEC ma być taką piaskownicą dla osób, które chcą zdobywać nowe umiejętności w praktyce, dodaje Eryk Świtalski, wiceprzewodniczący Komitetu ISEC Lublin.
4: Aktualnie na terenie Polski już działamy 55 lat, chociaż ogólnie organizacja sama działa już około 78 lat. 77, coś w tym stylu. Sama organizacja została założona właśnie po II wojnie światowej na terenie Francji, w tej przestrzeni, że ludzie powinni razem też wspólnie współpracować, coś zbudować, nie tylko właśnie te konflikty, nie tylko agresja, tylko żeby razem, wspólnie możemy coś zdziałać. I właśnie na terenie Polski obchodzimy w tym roku 55-lecie. W Lublinie działamy już około 33 lat, więc też dosyć sporo. Działalność w Lublinie jak na razie bardzo dobrze nam idzie. Sam komitet liczy około 50 osób, więc nie ma tragedii jak na taką organizację studencką. Działaliśmy wcześniej bardziej na UMCS-ie, a teraz chcemy się też otworzyć na inne uniwersytety, jak Politechnika, Uniwersytet Przyrodniczy, KUL i tak dalej, i tak dalej. Do organizacji może dołączyć praktycznie każdy w wieku od 18 do 30 roku życia. Samo dołączenie do organizacji może zdać jakby danym osobom po prostu praktykę. Ja dla przykładu studiuję Public Relations na UMCS-ie i stwierdziłem, że w sumie ciekawe, fajna sprawa, że można właśnie się rozwijać w danym zawodzie, który już studiuję, ale jest możliwość taka szersza, nie tak jak działają koła naukowe, gdzie działamy w obrębie raczej uczelni, a taka organizacja, która jest naprawdę, no, daje duży potencjał, bo to jest międzynarodowa jednak organizacja, która działa już dosyć długo i po prostu te możliwości są znacznie większe. Oferujemy również konferencje narodowe, na które kilkukrotnie w ciągu roku członkowie ISEC mogą jechać. Konferencje lokalne organizujemy też w komitecie dla nowych członków. No jest dosyć dużo tych różnych atrakcji, które mogą coś wnieść, jakby nie tylko samo doświadczenie, ale również po prostu tą taką kulturę ISEC, która została zbudowana na przestrzeni różnych tam lat wydarzeń, które jeszcze planujemy. Global Village to takie wydarzenie międzykulturowe właśnie dla tej mniejszości, takiej narodowej mniejszości kulturowej w Lublinie. Po prostu dla osób innych narodowości niż tylko Polacy. Takie miejsce, gdzie właśnie można się zintegrować oraz poznać te różne kultury. Tam będą zorganizowane dane stanowiska reprezentujące różne kultury i po prostu ludzie przyjdą, mogą się integrować między sobą i przy okazji się dowiedzą też coś nowego o innej kulturze. Kolejnym wydarzeniem jest You Speak Forum. To będzie takie jakby miejsce, gdzie osoby takie aktywne, młodzież, która chce zdobywać doświadczenie, chce zdobyć nową pracę, nowe umiejętności, będzie miało przestrzeń z osobami, które będą reprezentowały inną firmę. To takie miejsce dialogu. Jest rzucony dany temat i wypowiadają się obie strony, zarówno osoby właśnie z tych firm, jak i po prostu zaangażowana społeczność akademicka i żeby po prostu doszły między sobą do jakiegoś kompromisu. W międzyczasie będą też organizowane warsztaty. Te warsztaty jakby będą polegały na tym, że jest dany problem, który ta firma rzuci, firma, która będzie partnerem głównym wydarzenia. I właśnie dany warsztat będzie polegał na tym, że najciekawszy projekt, który wygra, osoby zdobędą po prostu staż w danej firmie na przykład, albo inną nagrodę pieniężną.
5: A kiedy można do Was dołączyć? I jakie są warunki? Czy na przykład warunkiem jest właśnie język?
4: Dołączyć do nas może każdy w wieku od 18 do 30 roku życia, tak samo na te nasze wyjazdy na wyjazdy zagraniczne i do Polski też w tym wieku osoby mogą przyjeżdżać. Jeżeli chodzi o jakieś specjalne tam doświadczenie, no to w zasadzie ISEC ma być taką piaskownicą dla osób, które po prostu przyjdą i chcą się uczyć, chcą zdobywać wiedzę, chcą w praktyce jakieś nowe umiejętności to zdobywać. Więc kryteria są po prostu być zaangażowanym i tyle. Jeżeli chodzi o język, to jak najbardziej język angielski i te inne języki są mile widziane, ale ludzie, którzy nie aż tak dobrze nie umieją w języki, mogą również się odnaleźć w organizacji, bo są te różne zespoły.
5: Czyli ktoś, kto usłyszy naszą rozmowę, może od razu do Was dołączyć? Czy to są jakieś konkretne terminy, kiedy prowadzicie rekrutację?
4: Rekrutacja u nas odbywa się dwa razy w roku. Jedna jest na przełomie lutego i marca, a druga gdzieś tak październik, listopad.
5: Co młodzi ludzie mogą wynieść z Waszej organizacji? Mogą otrzymać dzięki temu, że tam przyjdą?
4: Na pewno podstawą tego są po prostu znajomości. Kontakt z osobami z różnych tych komitetów, tak jak mamy te narodowe konferencje, ale też osób z Lublina, ale nie tylko, też również tych z zagranicy. ISEC ogólnie działa na prawdopodobnie już wszystkich kontynentach, więc jest to naprawdę duża organizacja, która w miarę prężnie działa i te znajomości można tak naprawdę zdobywać na całym świecie. Po drugie, organizacja jednak jest już rozpoznawalna w miarę. To też daje kolejne możliwości, fajny wpis do CV, gdzie różni pracodawcy mogą faktycznie zobaczyć, że jest coś takiego jak ISEC, może kojarzą, może nawet sami byli wcześniej w ISEC i dzięki temu też ma się już jakieś tam propsy do tego, żeby zdobyć daną pracę czy dane stanowisko gdzieś tam. Ale na pewno też po prostu to doświadczenie, rozwijanie się w tym danym dziale, to jest też poznawanie tych nowych ludzi, zdobywanie nowych umiejętności, po prostu takie aktywne działanie, że ktoś nie działa biernie, nie tylko studiuje, tylko faktycznie jest jeszcze jakiś aktywny i pracodawcy też na to dobrze patrzą, bo widzą, że taka osoba jest zaangażowana i że jej się po prostu chce coś robić, że coś więcej chce zdobywać. Więc oprócz studiów jest też to doświadczenie, są te znajomości, jest ta solidna marka, która stoi za ISEC.
1: Szczegółowe informacje o działalności ISEC, a także szczegóły dotyczące tego, jak dołączyć do organizacji, znajdziecie na stronie ISEC.pl oddziały Lublin.
2: SK Lublin.
1: Mają pomóc studentom wejść na rynek pracy. W Lublinie wracają kawiarenki dla żaków. To kolejna już wiosenna edycja bezpłatnych warsztatów przygotowanych przez miasto Lublin i firmy z sektora nowoczesnych usług, a czego będą dotyczyć? O szczegółach mówi Anna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
6: Zapraszamy do udziału w rozpoczynającej się edycji projektu Kawiarenki. Rejestracja dla studentek i studentów lubelskich uczelni na bezpłatne zajęcia już trwa, a pierwsze spotkania z firmami rozpoczną się 19 maja. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności i nawiążą pierwsze kontakty zawodowe. Program warsztatów obejmuje szeroki zakres tematów, od komunikacji i budowania wizerunku w mediach społecznościowych, przez rozwój kompetencji miękkich, aż po zagadnienia techniczne, w tym pracę w systemie Linux. W harmonogramie znalazły się także warsztaty z rekrutacji i autoprezentacji. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. Harmonogram warsztatów i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie kompetencjejutra.lublin.eu.
1: Warsztaty potrwają od 19 do 29 maja. Szczegóły dostępne są na stronie Lublineu.
7: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
8: Cześć, bardzo mi miło.
7: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
8: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
7: Nóż agresywny już
8: tak,
7: bardzo.
8: Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
7: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mniej mnie zawsze interesuje.
8: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
7: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
8: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
7: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniu.
8: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
7: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
8: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
7: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
8: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
7: Bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
8: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań. pytań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
7: Trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
8: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no pełne fałszu i gdzieś
7: tam. A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
8: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
7: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
8: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy, i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
7: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
8: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ no, to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
7: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
8: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowo osoby do pomocy.
7: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
8: Dokładnie.
7: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można po prostu pokazać.
8: Tak, tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
7: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
8: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
7: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
8: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
7: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
8: No niestety
7: tego
8: nie.
7: Backgroundu.
8: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
7: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
8: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
7: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
8: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
7: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze, trudno byłoby to połączyć, a po drugie, ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
8: jak
7: no, trochę kalendarza nie starczy.
8: Najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
7: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
8: Kiedy płyta?
7: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w twoim przypadku.
8: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
7: parę widelców.
8: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
7: 2027.
8: Właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
7: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach savoir-vivre.
8: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
7: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
8: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
7: Pełna.
8: Tak, pełna.
7: Moim zdaniem pełna.
8: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
7: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
8: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
7: Nie czyli trochę bez planu, ale tak, jednak powstało.
8: Tak, dokładnie.
7: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
8: Dokładnie.
7: Życzymy wszystkim pełnych dzieci. żeby takie im się rodziły.
8: Na jedzą.
7: Albumy. Na jedzą. Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
8: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
7: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, m.in. na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
2: SK Music News.
7: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.
9: Baby, can't

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie, nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
2: Mój Pierwszy Raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
5: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałam wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
5: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: W każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2000, pamiętam, 15 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi. Nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
1: Moja pierwsza złota płyta.
0: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
1: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
0: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz, natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałam go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja.

0: Bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
2: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
1: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
2: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
1: I najważniejsze, nie szkodzi.
0: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
2: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czy niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
1: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
0: Zapach słynny.
1: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
0: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
1: Dokładnie tak, dokładnie.
2: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
0: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to to już jest ASMR? To jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
1: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
2: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
1: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
0: Chociażby przez szepty, które tam czasami tak stosuje w swoich kawałkach.
1: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
0: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
2: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
1: przebodźcowani,
2: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
1: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej, i tak dalej. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia jakim od ASMR.
2: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów, zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności, właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
0: Albo zajadamy stres.
2: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
0: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też mam wrażenie ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
2: Tak i to co mówisz jest cudowne i co jest ważne to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się i dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać i biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
0: Misie słynne.
1: Chociażby tak, od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum i czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze, zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o 3:00 z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
0: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
1: Zaczęło się od tego.
2: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
0: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
2: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
0: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
2: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy
1: byliśmy zamknięci w domach.
0: Lockdown, pandemia, te sprawy.
2: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu.
1: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
2: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę, i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
1: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
2: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
1: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. Nie? A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
0: A czy tak. Wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
1: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
0: 10 lat wcześniej.
1: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 31 dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
2: To nas przerastało. Kiedy mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie i...
1: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
0: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
2: Tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
1: Nas wszystkich, nie tylko tutaj,
2: tak.
1: Klaudii.
2: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie niezrozumiałe szeptach, niesłyszalne. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
0: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
2: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
0: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? No nie, no dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
2: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli no, dźwięki ust. Mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię i przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
0: I sprawdzacie, jak to brzmi.
1: Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
0: Od mikrofonu.
1: Tak, mówi, super dźwięk. Ja my to odkręcimy, jak będziemy
2: wychodzić. Może dostaniemy jako pamiątkę.
1: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
2: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć. powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
3: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
4: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moim przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
3: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
4: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
3: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
4: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam, na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
3: trochę ma mrok.
4: Ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Ci Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co Ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
3: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
4: tak.
3: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
4: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, nie wiem, czy fajnie przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
3: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
4: właśnie
3: to czasami
4: się, że jest
3: do jednego i jest odwrotnie.
4: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
3: Body, Voice, Mind.
4: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
3: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
4: W ogóle
3: czasem
4: centrum.
3: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
4: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
3: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
4: dużo
3: dają.
4: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
3: A to czym jest teraz to twoje centrum?
4: Moje centrum... to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytanie, Megi, czy jeszcze zarapujesz? Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? Czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
3: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, okay, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
4: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
3: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
4: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
3: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
4: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
3: terapeutyczne.
4: Te słowa. Dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
3: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
4: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
3: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
4: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
3: A to jest bardzo trudne.
4: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
3: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
4: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
3: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
4: I to mnie stresuje.
3: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych
4: ja
3: i YouTube'a?
4: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
3: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
4: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba, coś tam. I jak on mi mówi, że jest super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
3: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
4: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo... No tak naprawdę taki intymny, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
3: Jakieś dziecko
4: jest
3: dodajesz,
4: jakieś dziecko
3: światło.
4: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
3: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
4: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, to jest super, wszystko jest super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
3: Najgorsze
4: jest to.
3: I to jest
4: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około

0: 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
1: Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata, PZ i Kazbałagane, Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

0: ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Kerry Hilson z hitem zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to, to otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu, no i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: I po reklamie.

0: Ale on czaruje. Benson Boone w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie i to jeszcze, słuchajcie, nie koniec. Wielka akcja w polskim internecie trwa nadal. Mimo że charytatywny stream u Łatwoganga skończył się już dawno temu, przypomnę, udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka, to uwaga, właśnie ruszyły licytacje dla dzieci z fundacji Cancer Fighters. Wiele znanych osób wystawiło swoje pamiątki i na przykład można wylicytować srebrny medal olimpijski Władimira Semiriunija. Jest koszulka FC Barcelony z podpisem Lewandowskiego i Szczęsnego. Są rękawice Artura Szpilki. Masa tych przedmiotów. Naprawdę setki rzeczy można wylicytować, więc jeśli macie trochę wolnej gotówki, no to wpadajcie na sk.pl, tam mamy link do licytacji, no i licytujmy, a kasa trafi na konto Fundacji Cancer Fighters i pomoże dzieciom chorym na raka. Za chwilę wracam do Was z hitami na czasie po krótkiej przerwie Dua Lipa.
1: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
10: I po reklamie.

0: pobudza. Na 7 minut przed godziną 10 to jest Jazzy. To są weekendowe hity na czasie, ale w ten weekend nie tylko hity na czasie dla Was mamy. Załatwiamy Wam najlepsze koncertowe wspomnienia tylko w Radiu SK do zgarnięcia. Uwaga, podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Jeśli chcecie takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy, że wpadniecie na sk.pl i tam się za darmo zgłosicie. Po prostu nam udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo jakiegoś takiego największego fana znacie. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, a my i dzisiaj i jutro przez cały dzień takie bilety Wam rozdajemy i po godzinie 10 dzwonię w tej sprawie do kogoś z Was, a wcześniej najnowsze newsy w SC.
1: Autopromocja. No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłoś znajomych na sk.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
10: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Przepraszam, sąsiad.

0: Design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
6: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
9: I po reklamie.
10: Lublin na czasie.
11: Jacek Werner od ponad 30 lat w Lublinie działa ISEC. Jej misją jest rozwój kompetencji przywódczych oraz łączenie środowiska akademickiego, biznesowego i społecznego. Może do nas dołączyć każdy w wieku od 18 do 30 lat, mówi Anna Lewczyk, prezeska Komitetu Lokalnego ISEC Lublin.
12: Ludzie, którzy działają tutaj, mogą być i w biznesie, i w organizacjach pozarządowych oraz na arenie międzynarodowej. Oferujemy różnego rodzaju projekty. U ISEC-u można zostać nauczycielem, wolontariuszem oraz praktykantem i pojechać do jakiegoś kraju na wymianę.
11: Szczegóły znajdziecie na stronie isec.pl oddziały Lublin.
13: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u sześciorga maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
14: Największe hity Maty w karierze na największym stadionie w Polsce. Wy to możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl za darmo, a już za chwilę dzwonię do kogoś z Was w tej sprawie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w Esce są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to się nazywa sobota. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę, może kiedy ma, ile mata ma lat?
0: Nie no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia.
0: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisałam, że mam 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle lubisz
1: przyjaciółka...
0: Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słuchałam, słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz... zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką maty, Ola.
2: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy.
1: Dziękujemy
0: wam życzę.
1: Bardzo. Dziękujemy.
0: To teraz, Ola, odpalaj matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Już teraz!
10: teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wygraj rower w Vivo Lublin. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 8 i 9 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. A 23 maja znakowanie rowerów z policją, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Baw się razem z nami. Szczegóły na vivo-lublin.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Anna Życzyńska, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK, ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy mix hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata, m.in. Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK: SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można, wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami i to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: Reklama.
1: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz

0: Kraina Mięs, tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
13: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
12: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejarz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc gonią Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
14: Punktualnie godzina 11. Sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
15: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
14: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
17: Może poinformować po prostu.
18: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
19: No w sumie.
20: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć, także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety, tym razem Kazik, no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M. Gun Magazine.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej.
16: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Beata Kowalska, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Lubelskiej.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chips Lays. Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

Lekka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Na plaży, w góry czy na City Break. W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
3: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z mlecznej drogi. Aż 3 w cenie jednego.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Lublin na czasie.
20: Jacek Werner proponuje weekend w alternatywnych światach. Lubelska Fundacja Lubicon zaprasza na uniwersyteckie spotkania z fantastyką. Majowy Lubicon 2026 wypełni grami, konkursami i dyskusjami. Mówi współkoordynatorka festiwalu Natalia Wojtyła.
21: Mamy tematykę typowo fantastyczną, związaną z K-popem, z mangą, anime, z horrorem, a nawet mamy tematykę naukową, taką jak politologia, cyberbezpieczeństwo, scenopisarstwo, filozofia i pojawił się prelekcje o tematyce cosplayowej i sesje RPG-owe, na których te wszystkie tematyki też się zawsze przewijają.
20: Imprezy potrwają do niedzielnego wieczora w chatce Żaka. Szczegóły są na facebookowym profilu wydarzenia.
22: Minęła 12, zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
23: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to...

0: Ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
1: Obawiam się lektury, jaka może być.
2: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
3: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
4: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że tak, że SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
5: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
4: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. No, na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
7: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
4: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
5: Danie tutaj jest Stokrotka.
7: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart. Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart, Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Hubert Dębski, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
13: I po reklamie.

0: od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Paweł Błogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę. No i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Ja... Nic złego nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Błogaj z wami zostaje.

0: 17:41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: No, ja też umiem liczyć.
2: 8:11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: I po reklamie.
6: Lublin na czasie.
7: Jacek Werner, muzyka, teatr i pełen relaks w sercu natury. Zbliża się Fit Festival, choć nazwa może brzmieć sportowo. To skrót od Festiwalu Improwizacji Teatralnej, który w tym roku mocno stawia na spotkanie z drugim człowiekiem. Będzie można spróbować improwizacji, odpocząć i spotkać się z innymi, mówi Bogusław Byrski, organizator.
8: Jakby wszystkie te historie, które ja staram się tworzyć, to dla mnie najważniejsze jest wyciągnąć ludzi z domu i z nimi się spotkać.
7: Festiwal startuje w Lublinie, ale finał czeka w Kazimierzu Dolnym. Nad Wisłą odbędzie się unikalny koncert na statku, improwizacje teatralne przy ognisku, a nawet sesje w mobilnej saunie i warsztaty oddechowe. Festiwal rozpocznie się 18 maja.
9: Marcin Brodzki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
10: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
9: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
11: To jest ekipa filmowa.
12: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
13: Jest rozłożone dużo rzeczy.
14: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
9: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak. Tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii. No w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2115. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia Esca. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2115. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie. Albo o polskiej piłce, słuchajcie. Dzisiaj sprawdzam. 3 mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak. Liverpool, Chelsea. Jak na razie 1-0. Będziemy sprawdzać ten wynik.
1: Radio SK. Reklama.
2: Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
9: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
10: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
11: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
12: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
13: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: I po reklamie.

0: pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Siaska, byle do 15 i weekend junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo?
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonety. Czy w domu, czy na zewnątrz, zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis Lublin Abramowicka 45.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Marcin Gąsior, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PG Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia Sezon od Dawida Podsiadły. No i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PG Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonatan, PZ Liwka, zaczynamy.
8: SK.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. Jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Oskar Cymes słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cymes za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino, czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium, Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
15: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
16: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
17: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
18: Wygraj rower w Vivo Lublin. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 8 i 9 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. A 23 maja znakowanie rowerów z policją, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Baw się razem z nami. Szczegóły na vivo-lublin.pl.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
23: I po reklamie.

0: Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą i uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK, tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa, no i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.
1: SK. Promocja. No,
2: według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłoś znajomych na sk.pl.
7: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis, Lublin Abramowicka 45.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Paweł Węgierek, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
13: I po reklamie.
14: Lublin na czasie.

0: 17 minut po godzinie 16. To był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes,
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

Radio SK.

0: grupę Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Polsce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu SK. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
8: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
17: I po reklamie. No.

idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał, was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Eura GD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
3: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
4: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem. O mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do dealera Forda.
5: Ford Carrara. Lublin. Ulica Turystyczna 45.
6: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galli mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, o

0: tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei,
1: tak.
2: To jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo.
1: Nie znaczy, że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena, A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross, sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Szykuj się na...

0: nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: I po reklamie.
6: And I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: tego duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
11: Na plażę w góry czy na City Break. W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Olimp i Vivo Lublin w Lublinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
13: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
14: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
15: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a Ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
22: I po reklamie.

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swim. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: Wygraj rower w Vivo Lublin. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 8 i 9 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. A 23 maja znakowanie rowerów z policją, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Baw się razem z nami. Szczegóły na vivo-lublin.pl.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis. Lublin Abramowicka 45.
4: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Lublin na czasie.
15: Jacek Werner proponuje weekend w alternatywnych światach. Lubelska Fundacja Lubicon zaprasza na uniwersyteckie spotkania z fantastyką. Majowy Lubicon 2026 wypełni grami, konkursami i dyskusjami. Mówi współkoordynatorka festiwalu Natalia Wojtyła.
16: Mamy tematykę typowo fantastyczną, związaną z K-popem, z mangą, anime, z horrorem, a nawet mamy tematykę naukową, taką jak politologia, cyberbezpieczeństwo, scenopisarstwo, filozofia i pojawił się prelekcje o tematyce cosplayowej i sesje RPG-owe, na których te wszystkie tematyki też się zawsze przewijają.
15: Imprezy potrwają do niedzielnego wieczora w chatce Żaka. Szczegóły są na facebookowym profilu wydarzenia.
17: Muzyką się żyje.
18: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć,

Na granicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap dwudziestki w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z dissami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap dwudziestki, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a podium zamyka Wim od Gipsa. Nowe notowanie rap dwudziestki gram wam w każdy poniedziałek po 23:00, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl. Wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć.

Okej, chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayne, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: All the things she said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18:00 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach. I jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam!
0: No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku w Radiu SK. To jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia. Pogoń 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechi mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corys. Zukaria też za chwilę.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Odkryj skarby ziemi w Targach Lublin. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, wystawa rzadkich okazów agatu, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. 9-10 maja, Targi Lublin, Dworcowa 11. Zaprasza Giełda Minerałów i Biżuterii Skarby Ziemi.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
15: I po reklamie.

0: Ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
1: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielski ustny i polski ustny i mam dość.
0: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Matę zgarnąć. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego Sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wyścigi, adrenalina, emocje. Halowy tor kartingowy E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. Zapraszamy do pierwszego w Polsce trzypoziomowego toru kartingowego. E1 Gokart to nowoczesna hala, sale eventowe i szybki sportowy tor z gokartami juniorskimi, seniorskimi i podwójnymi. Nasza liga kartingowa to zawody dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Kartingowe czwartki to najbardziej emocjonujące wieczory w Lublinie. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty, a o

0: rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
1: Gosia Sienkiewicz przyznała w rozmowie ze Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca kwiatu jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy Dead Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy Was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żugaj zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj. W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według Was mogłoby już minąć. Cały czas czekam na Wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na te od Was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

I faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A co Magic System? To jest imprezka w sobotę 9 maja. Jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie. Mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo. Ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny. To powtórka akcji, którą mogliście już poznać. A właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna. Wiadomo kiedy, wiadomo z kim. Polecicie? Nie wiadomo dokąd. No właśnie o to chodzi. No od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia. No i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych, mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw, nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Myślisz o zmianie samochodu? Poszukujesz auta sprawdzonego i z gwarancją? Odwiedź salony Carrara w Lublinie. U nas znajdziesz samochody używane wielu marek. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle oraz LPG. Nasza fachowa kadra doradzi i pomoże Ci wybrać wymarzone auto. Sprawdź szczegóły i ofertę w naszych salonach. Zapraszamy Carrara. Lublin Lwowska 1 oraz Turystyczna 45.
8: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: Słońce, ciepłe morze i prawdziwy odpoczynek. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? Turcja, Egipt, Włochy, Hiszpania, Grecja, a może coś zupełnie innego? Sprawdź naszą ofertę i ruszaj z Lublina. Szybka odprawa, komfortowy terminal i wyjątkowe kierunki. Port lotniczy Lublin. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela w ofercie specjalnej na zaruk serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na zaruk serwis Lublin Abramowicka 45.
12: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Polisman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach i dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu, tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenter i Espresso.

0: To Christian, Marky Foskars and Superstars. Radio SK, 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta, i dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula, to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
4: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium, Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: I po reklamie.
8: Lublin na czasie.
9: Jacek Werner, muzyka, teatr i pełen relaks w sercu natury. Zbliża się Fit Festival, choć nazwa może brzmieć sportowo. To skrót od Festiwalu Improwizacji Teatralnej, który w tym roku mocno stawia na spotkanie z drugim człowiekiem. Będzie można spróbować improwizacji, odpocząć i spotkać się z innymi, mówi Bogusław Byrski, organizator.
10: Jakby wszystkie te historie, które ja staram się tworzyć, to dla mnie najważniejsze jest wyciągnąć ludzi z domu i z nimi się spotkać.
9: Festiwal startuje w Lublinie, ale finał czeka w Kazimierzu Dolnym. Nad Wisłą odbędzie się unikalny koncert na statku, improwizacje teatralne przy ognisku, a nawet sesje w mobilnej saunie i warsztaty oddechowe. Festiwal rozpocznie się 18 maja.
11: Muzyką się żyje.
12: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram w antenę kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów.

piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. A ja mam dla was i zespoły, i solowe występy, i wszystko, wszystko, wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć, zgłaszając się na esk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

wiem, że wygryzę dwie, co na mnie dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Doping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin. Jeszcze Brukbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger. Do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów musimy pogadać. Wow. Two ships in the night.

0: Next Osomber, jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.
1: Reklama.
2: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem. O mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do dealera Forda. Ford Carrara. Lublin. Ulica Turystyczna 45.
3: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
4: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
5: Poznaj komfort podróżowania z ulgą dla Twojego portfela. W ofercie specjalnej na Zaruk Serwis. Renault Captur z fabryczną instalacją gazową już od 79 900 zł. Nie zwlekaj. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Zapytaj o rabaty na pozostałe modele Renault w salonie. Na Zaruk Serwis. Lublin Abramowicka 45.
6: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wygraj rower w Vivo Lublin. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 8 i 9 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. A 23 maja znakowanie rowerów z policją, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Baw się razem z nami. Szczegóły na vivo-lublin.pl.
9: I po reklamie.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to miją Izalia i dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo, a teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga. Mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.

to Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bibi Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko. Więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do trzeciej nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Lublin na czasie.
1: Jacek Werner od ponad 30 lat w Lublinie działa ISEC. Jej misją jest rozwój kompetencji przywódczych oraz łączenie środowiska akademickiego, biznesowego i społecznego. Może do nas dołączyć każdy w wieku od 18 do 30 lat, mówi Anna Lewczyk, prezeska Komitetu Lokalnego ISEC Lublin.
2: Ludzie, którzy działają tutaj, mogą być i w biznesie, i w organizacjach pozarządowych oraz na arenie międzynarodowej. Oferujemy różnego rodzaju projekty. U ISEC-u można zostać nauczycielem, wolontariuszem oraz praktykantem i pojechać do jakiegoś kraju na wymianę.
1: Szczegóły znajdziecie na stronie isec.pl oddziały Lublin.
3: Muzyką się żyje.
4: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia, a kawałek BDOS-a i Majmecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment.

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Ale jako, że my na kitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bletka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21:00 to jest imprezka, a jak u was? Imprezka już rozkręcona, czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21:00 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. A wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, dawna mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gips do Up House for Money i win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber Rexha, Fadeless in Neurologin, to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy. Z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale w Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Prawiłeska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl. Autopro.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest.
2: To jest Radio SK.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja